renade od gambajon i mrak to mri. Evo retaram zorbe ora dom i mrak to mri. Aha, ani apsik ba'acherot lehitbonen.